0: riba, jiba riba makongo.
1: Wow.
0: Jiba riba, jiba riba makongo.
1: Wow.
0: Eno mi, ijabu noga. Aba kwa wanda, asere nungwe, ijaro rogande. Ene ndio, fike buto, anabiaka, atete, ajari riba.